了。

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem kiedyś z tym.

Mamy dziś piątek, trzeci dzień lipca i 184 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, ale także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy dzień cioci i wujka, w związku z tym całym rodzinom wszystkiego najlepszego życzymy przy okazji. Dzisiaj również dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli w pewnych dawkach lubię, w pewnych może już nie. Ale poza tym mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Ja co prawda staram się mieć raczej płócienną, no ale wiecie, czasami różnie to wychodzi. A jeżeli chodzi o koncerty czy wydarzenia, no to będzie dłużej dzisiaj, bo jakby co do czego o 20, ale dzisiaj w Gwarku The Clover Hearts koncertować będą, czyli punk rock i to takim celtyckim wydaniu. Jakby co do czego, to również przypominam, że trwa 35. Festiwal Kultury Żydowskiej. Może troszeczkę mniej się rzuca na oczy i w oczy troszeczkę, ale nie zmienia to faktu, że posłuchać można. Tym bardziej, że dzisiaj o 18 w synagodze Temple Klezmetics, czyli muzyka klezmerska w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Natomiast na niedzielę zapraszam na koncert kantorów, który będzie miał z kolei w Bramie Pańskiej miejsce, ale to o godzinie 19, to również synagoga Temple. Tak koncertowo oczywiście, no i chyba nie można również nie wspomnieć o tym, że może nie koncertowo, ale kulturalnie dzisiaj jutro, pojutrze, 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatrów Ulicznych, czyli będą tam, gdzie się można spodziewać, na rynku głównym, na ulicach Krakowa, jednym słowem, będzie się naprawdę dużo, dużo działo. No i plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli przed dworcem głównym również. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie najnowszego filmu, bo premiera dzisiaj nastąpiła. Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, zrealizowała, wyreżyserowała Olivia White, którą no, z House'a pamiętamy, teraz zwana popularna trzynastka, to właśnie ta pani. I co więcej, Olivia White w tym filmie nie tylko reżyseruje, ale i występuje. A dodam jeszcze, że poza nią jest tutaj jeszcze Penelope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, naprawdę doskonała obsada. Z pozoru fabuła taka statyczna, bo mamy małżeństwo, które zaprasza sąsiadów. No, a jak zaczęli dyskutować, oj, poszło ostro. Wiele animozji i wiele różnych takich ukrywanych, skrywanych tajemnic. Jednym słowem, moi drodzy, taka komedio-tragedia rodzinna, jak najbardziej do obejrzenia. A zaproszenie możecie obejrzeć w Multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15, jak i 18.20, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to od razu powiem, że już jutro będzie miał miejsce wykład, no i prelekcja oczywiście, prelekcja z zakresu Futurhist. To nowatorski projekt, przedsięwzięcie badawczo-innowacyjne realizowane z unijnego programu Horyzont Europa, międzynarodowe przedsięwzięcie, którym inicjatywa służy opracowaniu skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A projekt realizowany jest pilotażowo w czterech budynkach czterech europejskich miast: w Kordobie, Edynburgu, Linköping i Krakowie. A budynkiem demonstracyjnym w Krakowie jest pozostająca pod ścisłą ochroną konserwatorską kamienica przy ulicy Kościuszki 18, będąca przykładem typowej krakowskiej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. I właśnie tam, na jej dziedzińcu, w sobotę 4 lipca będzie miał miejsce ten specjalny wykład, specjalne warsztaty i prelekcja. Jednym słowem, zapraszam już od godziny 10.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co zrobić powinniście, to już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ładną muzykę, ciekawe tematy, no myślę, że również doskonałą atmosferę. To wszystko do waszej dyspozycji. A dodam, że w sobotę, niedzielę rano możecie słuchać powtórek programów wieczornych z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę takie podsumowanie informacji, no nazwijmy to wydarzeń, które na Politechnice się rozgrywały w poprzednim tygodniu. Natomiast wieczorem w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli no może nie premierowo, ale prapremierowo, bo będą materiały, które dawno, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To wszystko oczywiście przez sobotę, niedzielę. Natomiast dzisiaj, jeszcze dzisiaj, moi drodzy, tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach inżynierskich historii na antenie Radia Nowinki, a wita Was Tomasz Kapuśniak. A jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to powiem krótko, to musiało się tak skończyć i musiało się tak stać, no bo w końcu było już o wielkich wynalazkach kultury greckiej, było o wynalazkach kultury rzymskiej, chociaż to z greckimi chyba były bardzo powiązane. Było również o tym, co z tej helenistycznej starożytności przetrwało w kulturze arabskiej. Natomiast nie było jeszcze jednej sprawy. No, może z drobnymi prześwitami, ale to już zupełnie inna kwestia.

No właśnie, jeżeli zaintrygowałem was z tym pierwszym wejściem, to od razu wyjaśniam. Chodzi o Chińczyków, moi drodzy. No w dzisiejszych czasach, jeżeli rozmawiamy o jakiejkolwiek produkcji, jakichkolwiek nowościach z grona elektroniki i nie tylko, no to od razu się nasuwa jakiś związek z Chinami, manufakturami, fabrykami, które znajdują się w Chinach i to, co oni wytwarzają i później rzucają na cały świat, jakkolwiek również, że tak powiem, czasami wymuszają to i owo właśnie poprzez swoją rolę, dominującą rolę w produkcji bardzo wielu komponentów na świecie. No ale wbrew pozorom

laski wielokrotnie były tym, co napędzały rozwój technologiczny całego świata i Europy. A jak to się stało? No różnie, moi drodzy, ale o tym za chwilę.

Jeżeli byśmy tak zaczęli się zastanawiać nad tym, co jest tym Memento Mori, największym, najważniejszymi wynalazkami, które Chińczycy ewentualnie dali światu, no to oczywiście od razu można by powiedzieć papier, bynajmniej nie ten toaletowy, druk, kompas i proch strzelniczy. No, dlaczego tak? No cóż, no powiem może inaczej. Bez papieru ciężko sobie wyobrazić powstanie notatek, zapisywanie czegoś. No, tabliczki pokryte woskiem, które z Rzymu pamiętamy, nie do końca w tym zakresie się sprawdzały. Papirusy, no cóż, miały też swoje wady. Papier był znacznie tańszy w wytworzeniu i jak się okazuje, no bardziej masowo dostępny. Chociaż druga strona medalu jest

taka, że nie od razu oczywiście papiernie zbudowano. Jeżeli mówimy o papierze, no to oczywiście podstawowa kwestia książki. No jeżeli sobie przypomnimy te manuskrypty tworzone na pergaminie w tych ciemnych reperkutoriach czy przepisywaniach, które przy klasztorach były, no to od razu w tym momencie przywodzi na myśl nam akurat drogi pergamin. No pamiętajcie, że to była odpowiednio spreparowana skóra zwierząt, w związku z tym przetworzenie tego było dosyć ciężkie, no ale wiązało się to również z tym, że później powstawały, no powiedzmy, przepisywanie wielokrotnie na tej samym arkuszu, czyli po prostu wycierało się troszeczkę to, co na wierzchu, i pisało na nowo. No właśnie, ale może wezmę głębszy oddech.

Pergamin pergaminem, druk drukiem oczywiście. No, jeżeli byśmy chcieli drukować książki na pergaminie, no to wyszłoby na to, że skutek byłby prawie taki sam jak w przypadku ich przepisywania, a ściślej to prawdopodobnie również zwierzyny w Europie i nie tylko zaczęłoby brakować. Ale to już sprawa wtórna. No, u nas druk wiadomo kiedy odkryto, Gutenberg moi drodzy, a w Chinach było to troszeczkę wcześniej. No i nie można zapomnieć również o kompasie, no bo w końcu Chińczycy już no, na przełomie starożytności używali kompas, który pokazywał również w mgle, czy ewentualnie w chmurzystą noc kierunek północny, a u nas tak się nie działo.

No i ostatnia kwestia. Co prawda w Chinach proch strzelniczy bynajmniej nie był tym związkiem, który powstawał z myślą o wojowaniu, a przynajmniej na początku, bo był to element, który służył do rozrywki, czyli te piękne race, sztuczne ognie, które fruwały, to jest właśnie element powstający właśnie przy użyciu prochu strzelniczego. A skoro już mowa o prochu strzelniczym, no to moi drodzy, proch strzelniczy, no jak się okazało, znalazł, zgodnie ze swoją nazwą, zastosowanie również w wojskowości. Wtedy można było zacząć strzelać, wybuchiwać i parę innych rzeczy. Jednym słowem, moi drodzy, to wszystko znamy z kultury chińskiej. A swoją drogą, no przeciekło to różnie, że tak powiem, na rynek europejski, ale bynajmniej nie były to jedyne elementy, które... No, przeszły z kultury chińskiej do naszej.

Jeżeli byście się zaczęli zapytywać, czy ewentualnie były to jakieś no, wielkie, epokowe wynalazki, no wbrew pozorom tak, no bo zaczynając od pługa żelaznego, który, no wyobraźcie sobie, radło, drewniane radło, które no, raz, że orało bardzo płytko, dwa, jak się okazuje, no, zużywało się nader szybko również. No i wymagało oczywiście no, dłużej obsługi, no bo wydajność tego była niewielka. No ale właśnie pług żelazny, który w Chinach zaczął być stosowany już bardzo dawno, zmienił to wszystko, moi drodzy. Poza tym no, coś takiego, co kojarzy się również z wywożeniem z fabryki, czyli taczki, moi drodzy, a kiedyś to podstawowe narzędzie transportu czy budownictwa. No i nie można również zapomnieć o rzeczach, które właśnie z Chińczykami chyba najbardziej się wiążą, czyli porcelana. No tu chyba trafiłem w sedno, no bo przez całe dekady, całe wieki porcelana była cenna, cenna na wagę złota i to dosłownie, moi drodzy. No jedwab chyba jeszcze bardziej, no bo był to synonim luksusu, coś, co powodowało, że ktoś niskiego stanu nagle stawał się kimś niezwykle ważnym, bogatym. W jednym z filmów usłyszałem akurat zdanie wypowiadane, no może trochę oderwane w kontekście, że jak uczynić szlachcica? No wystarczy mieć kawałek jedwabiu w ubraniu i od razu jest się, że tak powiem, tym bogato urodzonym.

No właśnie, i tak to akurat te wynalazki szły. Było ich dużo, całą masę, no i też nie bez kozery zaznaczyłem, że jest to moment, w którym my właśnie do takich chińskich wynalazków wrócimy. Ale nie dzisiaj i nie o wszystkim, bo zabrakłoby nam czasu, to po pierwsze, po drugie chyba i wątków, ale nie można również zapominać, że poza tymi rzeczami są jeszcze kwestie związane z astronomią, medycyną, no i nagle można jeszcze dorzucić sejsmologią, to też chyba takie znamienne. I właśnie o tych wynalazkach będziemy mówić w najbliższym czasie. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak, i zapraszam do słuchania naszego programu, czyli inżynierskich historii na antenie Radia Nowinki.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: have you.
1: Yes, we have you.
2: Това е кола, заедно!

0: Bitch, go Martell in you.
1: Martell in you. Твоя кола занята!

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

rzekł wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jeszcze

Mamy dziś piątek, trzeci dzień lipca i 184 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, ale także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy dzień cioci i wujka, w związku z tym całym rodzinom wszystkiego najlepszego życzymy przy okazji. Dzisiaj również dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli w pewnych dawkach lubię, w pewnych może już nie. Ale poza tym mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Ja co prawda staram się mieć raczej płócienną, no ale wiecie, czasami różnie to wychodzi. A jeżeli chodzi o koncerty czy wydarzenia, no to będzie dłużej dzisiaj, bo jakby co do czego o 20, ale dzisiaj w Gwarku The Clover Hearts koncertować będą, czyli punk rock i to takim celtyckim wydaniu. Jakby co do czego, to również przypominam, że trwa 35. Festiwal Kultury Żydowskiej. Może troszeczkę mniej się rzuca na oczy i w oczy troszeczkę, ale nie zmienia to faktu, że posłuchać można. Tym bardziej, że dzisiaj o 18 w synagodze Temple Klezmetics, czyli muzyka klezmerska w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Natomiast na niedzielę zapraszam na koncert kantorów, który będzie miał z kolei w Bramie Pańskiej miejsce, ale to o godzinie 19, to również z tego Temple. Tak koncertowo oczywiście. No i chyba nie można również nie wspomnieć o tym, że może nie koncertowo, ale kulturalnie dzisiaj jutro, pojutrze, 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatrów Ulicznych, czyli będą tam, gdzie się można spodziewać, na rynku głównym, na ulicach Krakowa, jednym słowem, będzie się naprawdę dużo, dużo działo. No i plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli przed dworcem głównym również. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie najnowszego filmu, bo premiera dzisiaj nastąpiła. Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, zrealizowała, wyreżyserowała Olivia White, którą no, z House'a pamiętamy, teraz zwana popularna trzynastka, to właśnie ta pani. I co więcej, Olivia White w tym filmie nie tylko reżyseruje, ale i występuje. A dodam jeszcze, że poza nią jest tutaj jeszcze Penelope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, naprawdę doskonała obsada. Z pozoru fabuła taka statyczna, bo mamy małżeństwo, które zaprasza sąsiadów, no a jak zaczęli dyskutować, oj, poszło ostro, wiele animozji i wiele różnych takich ukrywanych, skrywanych tajemnic. Jednym słowem, moi drodzy, taka komedio-tragedia rodzinna, jak najbardziej do obejrzenia. A zaproszenie możecie obejrzeć w Multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15, jak i 18.20, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to od razu powiem, że już jutro będzie miał miejsce wykład, no i prelekcja oczywiście, prelekcja z zakresu Futurhist. To nowatorski projekt, przedsięwzięcie badawczo-innowacyjne realizowane z unijnego programu Horyzont Europa, międzynarodowe przedsięwzięcie, którym inicjatywa służy opracowaniu skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A projekt realizowany jest pilotażowo w czterech budynkach czterech europejskich miast: w Kordobie, Edynburgu, Linköping i Krakowie. A budynkiem demonstracyjnym w Krakowie jest pozostająca pod ścisłą ochroną konserwatorską kamienica przy ulicy Kościuszki 18, będąca przykładem typowej krakowskiej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. I właśnie tam, na jej dziedzińcu, w sobotę 4 lipca będzie miał miejsce ten specjalny wykład, specjalne warsztaty i prelekcja. Jednym słowem, zapraszam już od godziny 10.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co zrobić powinniście, to już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ładną muzykę, ciekawe tematy, no myślę, że również doskonałą atmosferę. To wszystko do waszej dyspozycji. A dodam, że w sobotę, niedzielę rano możecie słuchać powtórek programów wieczornych zmieniającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę takie podsumowanie informacji, no nazwijmy to wydarzeń, które na Politechnice się rozgrywały w poprzednim tygodniu. Natomiast wieczorem w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli no może nie premierowo, ale prapremierowo, bo będą materiały, które dawno, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To wszystko oczywiście przez sobotę, niedzielę. Natomiast dzisiaj, jeszcze dzisiaj, moi drodzy, tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Mamy dziś piątek, trzeci dzień lipca i 184 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, ale także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy dzień cioci i wujka, w związku z tym całym rodzinom wszystkiego najlepszego życzymy przy okazji. Dzisiaj również dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli w pewnych dawkach lub lubię, w pewnych może już nie. Ale poza tym mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Ja co prawda staram się mieć raczej płócienną, no ale wiecie, czasami różnie to wychodzi. A jeżeli chodzi o koncerty czy wydarzenia, no to będzie dłużej dzisiaj, bo jakby co do czego o 20:00, ale dzisiaj w Gwarku The Clover Hearts koncertować będą, czyli punk rock i to takim celtyckim wydaniu. Jakby co do czego, to również przypominam, że trwa 35. Festiwal Kultury Żydowskiej. Może troszeczkę mniej się rzuca na oczy i w oczy troszeczkę, ale nie zmienia to faktu, że posłuchać można. Tym bardziej, że dzisiaj o 18:00 w synagodze Temple Klezmetics, czyli muzyka klezmerska w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Natomiast na niedzielę zapraszam na koncert kantorów, który będzie miał z kolei w Bramie Pańskiej miejsce, ale to o godzinie 19:00, to również z tego Temple. Tak koncertowo oczywiście. No i chyba nie można również nie wspomnieć o tym, że może nie koncertowo, ale kulturalnie. Dzisiaj jutro, pojutrze, 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatrów Ulicznych, czyli będą tam, gdzie się można spodziewać, na rynku głównym, na ulicach Krakowa. Jednym słowem, będzie się naprawdę dużo, dużo działo. No i plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli przed dworcem głównym również. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie najnowszego filmu, bo premiera dzisiaj nastąpiła. Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, zrealizowała, wyreżyserowała Olivia White, którą no, z House'a pamiętamy, teraz zwana popularna trzynastka, to właśnie ta pani. I co więcej, Olivia White w tym filmie nie tylko reżyseruje, ale i występuje. A dodam jeszcze, że poza nią jest tutaj jeszcze Penelope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, naprawdę doskonała obsada. Z pozoru fabuła taka statyczna, bo mamy małżeństwo, które zaprasza sąsiadów. No, a jak zaczęli dyskutować, oj, poszło ostro. Wiele animozji i wiele różnych takich ukrywanych, skrywanych tajemnic. Jednym słowem, moi drodzy, taka komedio-tragedia rodzinna, jak najbardziej do obejrzenia. A zaproszenie możecie obejrzeć w Multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17:15, jak i 18:20, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to od razu powiem, że już jutro będzie miał miejsce wykład, no i prelekcja oczywiście, prelekcja z zakresu Futurhist. To nowatorski projekt, przedsięwzięcie badawczo-innowacyjne realizowane z unijnego programu Horyzont Europa, międzynarodowe przedsięwzięcie, którym inicjatywa służy opracowaniu skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A projekt realizowany jest pilotażowo w czterech budynkach czterech europejskich miast: w Kordobie, Edynburgu, Linköping i Krakowie. A budynkiem demonstracyjnym w Krakowie jest pozostająca pod ścisłą ochroną konserwatorską kamienica przy ulicy Kościuszki 18, będąca przykładem typowej krakowskiej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. I właśnie tam, na jej dziedzińcu, w sobotę 4 lipca będzie miał miejsce ten specjalny wykład, specjalne warsztaty i prelekcja. Jednym słowem, zapraszam już od godziny 10:00.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co na tym idzie podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co zrobić powinniście, to już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ładną muzykę, ciekawe tematy, no myślę, że również doskonałą atmosferę. To wszystko do waszej dyspozycji. A dodam, że w sobotę i niedzielę rano możecie słuchać powtórek programów wieczornych z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę takie podsumowanie informacji, no nazwijmy to wydarzeń, które na Politechnice się rozgrywały w poprzednim tygodniu. Natomiast wieczorem w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli no może nie premierowo, ale prapremierowo, bo będą materiały, które dawno, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To wszystko oczywiście przez sobotę, niedzielę. Natomiast dzisiaj, jeszcze dzisiaj, moi drodzy, tuż po 21:00 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach inżynierskich historii na antenie Radia Nowinki, a wita Was Tomasz Kapuśniak. A jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to powiem krótko, to musiało się tak skończyć i musiało się tak stać, no bo w końcu było już o wielkich wynalazkach kultury greckiej, było o wynalazkach kultury rzymskiej, chociaż to z greckimi chyba były bardzo powiązane. Było również o tym, co z tej helenistycznej starożytności przetrwało w kulturze arabskiej. Natomiast nie było jeszcze jednej sprawy. No, może z drobnymi prześwitami, ale to już zupełnie inna kwestia.

No właśnie, jeżeli zaintrygowałem was z tym pierwszym wejściem, to od razu wyjaśniam. Chodzi o Chińczyków, moi drodzy. No w dzisiejszych czasach, jeżeli rozmawiamy o jakiejkolwiek produkcji, jakichkolwiek nowościach z grona elektroniki i nie tylko, no to od razu się nasuwa jakiś związek z Chinami, manufakturami, fabrykami, które znajdują się w Chinach i to, co oni wytwarzają i później rzucają na cały świat, jakkolwiek również, że tak powiem, czasami wymuszają to i owo właśnie poprzez swoją rolę, dominującą rolę w produkcji bardzo wielu komponentów na świecie. No ale wbrew pozorom, ta tendencja, jeżeli chodzi o tworzenie, to nie jest bynajmniej coś nowego. Można by powiedzieć, że w wieku XX, kiedy no powiedzmy mocarstwa europejskie starały się Chiny marginalizować, kiedy Japończycy prawie że je zaczynali podbijać, czy ewentualnie Mao Tse-tung, który postanowił stłamsić wszystko, co wiązało się ze starym i wprowadzić nowe, no to można powiedzieć, że właśnie te czynniki spowodowały, że pamięć o tych wynalazkach troszeczkę podupadła. No ale te wynalazki wielokrotnie były tym, co napędzały rozwój technologiczny całego świata i Europy. A jak to się stało? No różnie, moi drodzy, ale o tym za chwilę.

Jeżeli byśmy tak zaczęli się zastanawiać nad tym, co jest tym Memento Mori, największym, najważniejszymi wynalazkami, które Chińczycy ewentualnie dali światu, no to oczywiście od razu można by powiedzieć papier, bynajmniej nie ten toaletowy, druk, kompas i proch strzelniczy. No, dlaczego tak? No cóż, no powiem może inaczej. Bez papieru ciężko sobie wyobrazić powstanie notatek, zapisywanie czegoś. No, tabliczki pokryte woskiem, które z Rzymu pamiętamy, nie do końca w tym zakresie się sprawdzały. Papirusy, no cóż, miały też swoje wady. Papier był znacznie tańszy w wytworzeniu i jak się okazuje, no bardziej masowo dostępny. Chociaż druga strona medalu jest taka, że nie od razu oczywiście papier nie zbudowano. Jeżeli mówimy o papierze, no to oczywiście podstawowa kwestia książki. No jeżeli sobie przypomnimy te manuskrypty tworzone na pergaminie w tych ciemnych reperkutoriach czy przepisywaniach, które przy

Pergamin pergaminem, druk drukiem oczywiście. No, jeżeli byśmy chcieli drukować książki na pergaminie, no to wyszłoby na to, że skutek byłby prawie taki sam jak w przypadku ich przepisywania, a ściślej to prawdopodobnie również zwierzyny w Europie i nie tylko zaczęłoby brakować. Ale to już sprawa wtórna. No, u nas druk wiadomo kiedy odkryto, Gutenberg moi drodzy, a w Chinach było to troszeczkę wcześniej. No i nie można zapomnieć również o kompasie. No bo w końcu Chińczycy już no, na przełomie starożytności używali kompas, który pokazywał również w mgle, czy ewentualnie w chmurzystą noc kierunek północny. A u nas tak się nie działo.

No i ostatnia kwestia. Co prawda w Chinach proch strzelniczy bynajmniej nie był tym związkiem, który powstawał z myślą o wojowaniu, a przynajmniej na początku, bo był to element, który służył do rozrywki, czyli te piękne race, sztuczne ognie, które fruwały, to jest właśnie element powstający właśnie przy użyciu prochu strzelniczego. A skoro już mowa o prochu strzelniczym, no to moi drodzy, proch strzelniczy, no jak się okazało, znalazł, zgodnie ze swoją nazwą, zastosowanie również w wojskowości. Wtedy można było zacząć strzelać, wybuchiwać i parę innych rzeczy. Jednym słowem, moi drodzy, to wszystko znamy z kultury chińskiej. A swoją drogą, no przeciekło to różnie, że tak powiem, na rynek europejski, ale bynajmniej nie były to jedyne elementy, które... No, przeszły z kultury chińskiej do naszej.

Jeżeli byście się zaczęli zapytywać, czy ewentualnie były to jakieś no, wielkie, epokowe wynalazki, no wbrew pozorom tak, no bo zaczynając od pługa żelaznego, który, no wyobraźcie sobie, radło, drewniane radło, które no, raz, że orało bardzo płytko, dwa, jak się okazuje, no, zużywało się nader szybko również. No i wymagało oczywiście no, dłużej obsługi, no bo wydajność tego była niewielka. No ale właśnie pług żelazny, który w Chinach zaczął być stosowany już bardzo dawno, zmienił to wszystko, moi drodzy. Poza tym no, coś takiego, co kojarzy się również z wywożeniem z fabryki, czyli taczki, moi drodzy, a kiedyś to podstawowe narzędzie transportu czy budownictwa. No i nie można również zapomnieć o rzeczach, które właśnie z Chińczykami chyba najbardziej się wiążą, czyli porcelana. No tu chyba trafiłem w sedno, no bo przez całe dekady, całe wieki porcelana była cenna, cenna na wagę złota i to dosłownie, moi drodzy. No jedwab chyba jeszcze bardziej, no bo był to synonim luksusu, coś, co powodowało, że ktoś niskiego stanu nagle stawał się kimś niezwykle ważnym, bogatym. W jednym z filmów usłyszałem akurat zdanie wypowiadane, no może trochę oderwane w kontekście, że jak uczynić szlachcica? No wystarczy mieć kawałek jedwabiu w ubraniu i od razu jest się, że tak powiem, tym bogato urodzonym.

No właśnie, i tak to akurat te wynalazki szły. Było ich dużo, całą masę, no i też nie bez kozery zaznaczyłem, że jest to moment, w którym my właśnie do takich chińskich wynalazków wrócimy. Ale nie dzisiaj i nie o wszystkim, bo zabrakłoby nam czasu, to po pierwsze, po drugie chyba i wątków, ale nie można również zapominać, że poza tymi rzeczami są jeszcze kwestie związane z astronomią, medycyną, no i nagle można jeszcze dorzucić sejsmologią, to też chyba takie znamienne. I właśnie o tych wynalazkach będziemy mówić w najbliższym czasie. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak, i zapraszam do słuchania naszego programu, czyli Inżynierskich Historii na antenie Radia Nowinki.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Mamy dziś piątek, trzeci dzień lipca i 184 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, ale także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy dzień cioci i wujka, w związku z tym całym rodzinom wszystkiego najlepszego życzymy przy okazji. Dzisiaj również dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli w pewnych dawkach lub w pewnych może już nie. Ale poza tym mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Ja co prawda staram się mieć raczej płócienną, no ale wiecie, czasami różnie to wychodzi. A jeżeli chodzi o koncerty czy wydarzenia, no to będzie dłużej dzisiaj, bo jakby co do czego o 20, ale dzisiaj w Gwarku The Clover Hearts koncertować będą, czyli punk rock i to takim celtyckim wydaniu. Jakby co do czego, to również przypominam, że trwa 35. Festiwal Kultury Żydowskiej. Może troszeczkę mniej się rzuca na oczy i w oczy troszeczkę, ale nie zmienia to faktu, że posłuchać można. Tym bardziej, że dzisiaj o 18 w synagodze Temple Klezmetics, czyli muzyka klezmerska w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Natomiast na niedzielę zapraszam na koncert kantorów, który będzie miał z kolei w Bramie Pańskiej miejsce, ale to o godzinie 19, to również Stęgoga Temple. Tak koncertowo oczywiście, no i chyba nie można również nie wspomnieć o tym, że może nie koncertowo, ale kulturalnie dzisiaj jutro, pojutrze, 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatrów Ulicznych, czyli będą tam, gdzie się można spodziewać, na rynku głównym, na ulicach Krakowa, jednym słowem, będzie się naprawdę dużo, dużo działo. No i plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli przed dworcem głównym również. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie najnowszego filmu, bo premiera dzisiaj nastąpiła. Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, zrealizowała, wyreżyserowała Olivia White, którą no, z House'a pamiętamy, teraz zwana popularna trzynastka, to właśnie ta pani. I co więcej, Olivia White w tym filmie nie tylko reżyseruje, ale i występuje. A dodam jeszcze, że poza nią jest tutaj jeszcze Penelope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, naprawdę doskonała obsada. Z pozoru fabuła taka statyczna, bo mamy małżeństwo, które zaprasza sąsiadów. No, a jak zaczęli dyskutować, oj, poszło ostro. Wiele animozji i wiele różnych takich ukrywanych, skrywanych tajemnic. Jednym słowem, moi drodzy, taka komedio-tragedia rodzinna, jak najbardziej do obejrzenia. A zaproszenie możecie obejrzeć w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15, jak i 18.20, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to od razu powiem, że już jutro będzie miał miejsce wykład, no i prelekcja oczywiście, prelekcja z zakresu Futurhist. To nowatorski projekt, przedsięwzięcie badawczo-innowacyjne realizowane z unijnego programu Horyzont Europa, międzynarodowe przedsięwzięcie, którym inicjatywa służy opracowaniu skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A projekt realizowany jest pilotażowo w czterech budynkach czterech europejskich miast: w Kordobie, Edynburgu, Linköping i Krakowie. A budynkiem demonstracyjnym w Krakowie jest pozostająca pod ścisłą ochroną konserwatorską kamienica przy ulicy Kościuszki 18, będąca przykładem typowej krakowskiej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. I właśnie tam, na jej dziedzińcu, w sobotę 4 lipca będzie miał miejsce ten specjalny wykład, specjalne warsztaty i prelekcja. Jednym słowem, zapraszam już od godziny 10.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co na tym idzie podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co zrobić powinniście, to już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ładną muzykę, ciekawe tematy, no myślę, że również doskonałą atmosferę. To wszystko do waszej dyspozycji. A dodam, że w sobotę, niedzielę rano możecie słuchać powtórek programu wieczornych z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 w sobotę takie podsumowanie informacji, no nazwijmy to wydarzeń, które na Politechnice się rozgrywały w poprzednim tygodniu. Natomiast wieczorem w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli no może nie premierowo, ale prapremierowo, bo będą materiały, które dawno, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To wszystko oczywiście przez sobotę, niedzielę. Natomiast dzisiaj, jeszcze dzisiaj, moi drodzy, tuż po 21 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Hoy sí queda esta frase perfectamente.
1: El veneno no mata.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie, boskonam.